tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara wokali heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele wora taru sa shekuwa o konseli municipal opo mayo ampula mer

Asema wana mara oni kolomwa. Constantine wari loni rawe mawe kani mwisheta miravo. Kanwere wika sopa, kansulika sopa ni kwere.